plano. Plano. Plano. Plano. Srážíme se jako mlha na skle jedoucího vozu.

gdzie chwilny spać, no przyjdę hezkej sen, a odpolne dne biehat.